0: Hot Latino Chart.
1: Kakšni hudi ritmi na 10. mestu, Omar Montes in La Rubia. Patricia Pangešić in tvoja družba in tole že 9. mesto. Tajni, Anuel in Ozuna, Adikto.
2: 9. mesto.